Mam takie mandam, bo norma prawda ściana pan pan pan rzuci mu pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan pan